kładą uczucia, je dumani rucze. Naj lampa du rozule, nanta umogampa. Dolce d'impesta, miła tu berte, per chien li seguli in la, una posugia. Un cielo e lu guanto, rosule asbucia.